0: 2000 FM, keeping you up to date with the latest news and current affairs from around the world. Stand by for the next program, broadcasting in Polish.
1: Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie słuchaczy polskiej audycji Radio 2000 FM w Sydney. Przed mikrofonem Marek Żmuda. Dziś jest sobota, 8 sierpień. W Sydney miastamy zachmurzenie i słonecznie, 19 stopni Celsjusza. Imieniny obchodzą Emilian oraz Dominik i Joanna. Wszystkiego najlepszego.

Polish, program 2000 98.5 FM, audycję w języku polskim, nadajemy w każdą sobotę. Zaczynamy w południe od godziny 12 do 13, w paśmie FM 98.5 MHz. Słuchaj nas w radio lub w internecie www.radio2000.com.au. A ogłoszenia i komunikaty lokalne prosimy przesyłać do piątku wieczorem na adres mailowy radio2000fm@o2.pl.

Chrzest Mieszka I jest uważany za moment przejścia jego poddanych z wiary pogańskiej na chrześcijańską. Czy jednak dawne wierzenia Słowian rzeczywiście zniknęły całkowicie po chrzcie Polski? Rok 966 zajmuje w historii Polski miejsce wyjątkowe. Chrzest Mieszka I i jego otoczenie uznawany jest za symboliczny początek naszego państwa. Od tej pory Polska miała się rozwijać w duchu chrześcijańskich wartości i wkraczać w krąg kultury zachodnioeuropejskiej, porzucając pogańskie tradycje oraz wierzenia. Rzeczywistość jest jednak trochę bardziej złożona. Już na samym początku warto zaznaczyć, że państwo Mieszka I było dalekie w swoich założeniach od idei państwa, którą znamy dziś. Brak źródeł pisanych z tego okresu utrudnia poznanie dokładnego oblicza organizacyjno-koncepcyjnego kraju. To zaczęło się dopiero zmieniać wraz z przejęciem władzy przez Bolesława Chrobrego. Wiadomo jednak, że przyjęcie chrześcijaństwa przez Mieszka I było przede wszystkim decyzją polityczną. Dzięki niej państwo Piastów weszło w orbitę zachodniego chrześcijaństwa i świata łacińskiego. Krok ten miał na celu umocnienie pozycji kraju wobec sąsiadów znajdujących się już w tym kręgu i w tym samym uniknięcie ryzyka przymusowej chrystianizacji prowadzonej przez cesarstwo. Mogła ona bowiem doprowadzić do likwidacji piastowskiej dynastii i wchłonięcia jej ziem w jego granice. Przyjęcie chrztu przez Mieszka nie oznaczało jednak, że nagle wszyscy mieszkańcy państwa porzucili dawnych bogów. Z pewnością chrzest przyjęli władca, jego najbliższe otoczenie, a zapewne także część elit. Co ciekawe, poza książęcymi siedzibami w Poznaniu i Ostrowie Lędnickim brakuje obecnie materialnych śladów rozprzestrzeniania się chrześcijaństwa w pierwszym ćwierćwieczu po roku 966. Możemy się jednak domyślać, że przyczyn tego stanu rzeczy było wiele. Oczywiście można założyć, że pierwszy polski władca nie palił się do przymusowej chrystianizacji kraju i odejścia od dawnej wiary, gdyż sam zgadzał się w głębi z jej założeniami. Prawdopodobnie jednak w dużej mierze brak nagłej chrystianizacji wynikał z logistyki tego przedsięwzięcia. Zdecydowana większość ludności państwa Piastów mieszkała w niewielkich osadach rozsianych po lasach i dolinach, gdzie kontakt z duchowieństwem był sporadyczny albo wręcz nie istniał. Pierwszych kapłanów było niewielu, podobnie jak kościołów. Organizacja sieci parafialnej trwała wówczas dziesiątki lat. Nic zatem dziwnego, że dla wielu mieszkańców odległych osad nowa religia pozostawała czymś nieznanym, a dawne rytuały nadal wyznaczały rytm codziennego życia. Zresztą wyplenienie dawnych wierzeń i zastąpienie ich chrześcijańską wiarą nie było łatwe nie tylko z powodów logistycznych, ale też semantycznych. Religia dawnych Słowian nie ograniczała się do kultu kilku najważniejszych bóstw. Była systemem głęboko związanym z przyrodą, cyklem pór roku i życiem wspólnoty. Las, rzeka, jezioro czy samotne drzewo mogły być miejscem zamieszkiwanym przez nadprzyrodzone siły bądź posiadać sakralną energię. Brak źródeł pisanych z okresów przedchrześcijańskich mocno utrudniał odtworzenie systemu wierzeń, tradycji i obrzędów dawnych Słowian. Późniejsze źródła zaś są albo sporządzone przez krytyczne oczy chrześcijańskie kronikarzy, albo dotyczą wierzeń, które funkcjonowały równolegle z chrześcijańskim światem, a tym samym przeszły już pewien proces asymilacji pozwalający na ich funkcjonowanie w nowej rzeczywistości. Niemniej przejście z systemu wierzeń opartego na cykliczności i zakorzenieniu w życiu regionu na religię linearną wywodzącą się z odległej kultury było trudnym procesem dla ludu. Nic dziwnego, że spotykał się on początkowo z dużym oporem.

Sytuacja ta nie mogła jednak trwać wiecznie, czego świadomy był już następca Mieszka I, Bolesław Chrobry. Wychowany przez chrześcijańską matkę i jej dwór, nowy władca zdawał sobie świetnie sprawę z potrzeby uczynienia kraju pełnoprawnym państwem chrześcijańskim. O czym możemy przeczytać chociażby u Przemysława Urbańczyka w książce Korzenie Polski. Chrobry na początku swoich rządów podniósł do rangi strategii politycznej naśladowanie cesarstwa łącznie z silnym wspieraniem kościoła. Inwestował więc w infrastrukturę eklezjalną, budując murowane kościoły rozsiane po niemal całym terytorium. Sprowadzał misjonarzy z pobliskich Czech i Saksonii, a nawet z Italii. Skrupulatnie pilnował też przestrzegania przez chrześcijan ich podstawowych obowiązków i wyegzekwował nakaz grzebania niespalonych zwłok na wyznaczonych cmentarzach. W Europie szerokim echem odbiło się wsparcie Chrobrego dla misji świętego Wojciecha, wykupienie jego ciała z rąk Prusów i godne pochowanie w Gnieźnie w 997 roku. Polityka Bolesława Chrobrego przyniosła mu uznanie w chrześcijańskiej Europie. Jego kraj był uważany za prawdziwie chrześcijański, choć metody, którymi się kierował w drodze do tego celu, bywały brutalne. Elity raczej nie miały problemu z przejściem na nową wiarę. Oczywiście ich cele były bardziej polityczne niż ideologiczne, ale tym nikt sobie głowy nie zawracał. Problem stanowili pozostali mieszkańcy państwa Piastów. Zwykli ludzie nie chcieli tak łatwo porzucić kultury i systemu wiary swoich przodków. Nawracanie następowało zatem stopniowo i nie zawsze w podobny sposób. Niektórzy misjonarze podchodzili do tematu bezwzględnie, paląc święte gaje i niszcząc dawne miejsca kultu. W takich sytuacjach nierzadko okazujących opór kapłanów starej wiary spotykała śmierć. Czas jednak miał pokazać, iż jednym z najskuteczniejszych sposobów szerzenia nowej religii nie było całkowite zakazywanie dawnych zwyczajów, lecz ich stopniowe przekształcanie. Wielu misjonarzy zdawało sobie sprawę, że wykorzenienie wielowiekowych tradycji stanowi niezwykle trudne zadanie. Decydowali się zatem na łączenie starego z nowym. Dlatego wiele kościołów budowano w miejscach dawnych ośrodków kultu. Święte źródła otrzymywały patronów w postaci chrześcijańskich świętych, a przy dawnych miejscach składania ofiar pojawiły się kapliczki i krzyże. Podobny proces dotyczył kalendarza świąt. Zamiast likwidować ważne dla ludności dni, starano się nadać im nowe znaczenie. Tak jare gody stały się Wielkanocą, szczodre gody Bożym Narodzeniem, zaś dziady zastąpiły uroczystości wszystkich świętych i zaduszek. Dzięki temu przejście do chrześcijaństwa było mniej gwałtowne i łatwiejsze do zaakceptowania. Taki sam los spotkał również istoty z ludowych opowieści, jak południce, utopce, zmory, strzygi czy leśne istoty pilnujące puszcz. Chrześcijaństwo nie wyeliminowało tych wyobrażeń. Zamiast tego Kościół często interpretował je jako przejawy działania złych duchów lub diabła. W efekcie wiele dawnych demonów nie zniknęło, lecz zmieniło swoje miejsce w nowym porządku religijnym. Jednak nawracanie mieszkańców państwa Piastów nie było procesem linearnym, czego najlepszym dowodem są wydarzenia z lat 30. XI wieku określane mianem reakcji pogańskiej. Po śmierci Mieszka II państwo pogrążyło się w kryzysie. W wielu regionach doszło do buntów przeciwko nowej organizacji państwa i kościołowi. Niszczenie świątyń, wypędzanie duchownych oraz powrót do dawnych obrzędów świadczyły o tym, że stare wierzenia nadal były żywe w tym okresie. Oczywiście bunt ten miał nie tylko charakter religijny, był również reakcją na rosnące obciążenia nakładane przez rozwijające się państwo oraz kościół. Niezależnie jednak od przyczyn wydarzenia, te pokazują, że jeszcze ponad 70 lat po chrzcie Mieszka znaczna część społeczeństwa nie utożsamiała się w pełni z nową religią. Walka z dawnymi wierzeniami trwała tak naprawdę przez całe średniowiecze. Warto wspomnieć, że chociażby w XIII i XIV wieku biskupi w kazaniach przypominali wiernym, by nie korzystali z usług wróżbitów i znachorów, nie wierzyli w moc zaklęć ani nie składali darów przy starych dębach czy źródłach. Oznacza to, że dawne elementy religii przodków przetrwały znacznie dłużej niż mogłoby się wydawać, a prawdę mówiąc nigdy nie zniknęły w pełni. Dzisiejsze puszczanie wianków podczas nocy święcojańskiej, topienie marzanny czy niektóre ludowe przesądy stanowią przypomnienie, iż historia religii słowiańskiej nie skończyła się wraz z przyjęciem chrztu przez Mieszka I. Dawne wierzenia przetrwały ukryte w obrzędach, symbolach i codziennych gestach.

Mózgi osób, które posługują się więcej niż jednym językiem, starzeją się wolniej, wskazuje badanie naukowców zaprezentowane na FENS Forum 2026. Efekt ten nie zależy wyłącznie od liczby znanych języków, ale też poziomu biegłości językowej i długości kontaktu z obcym językiem. Z badań wynika, że im wcześniej rozpoczniemy naukę, tym lepiej, ale uczyć się warto na każdym etapie życia. Ludzki mózg zbudowany jest z miliardów komórek nerwowych. Wraz z wiekiem połączenia między nimi stopniowo ulegają osłabieniu, czego konsekwencją jest pogorszenie pamięci oraz spowolnienie procesów myślowych. Nowe badania przedstawiła na forum Federacji Europejskich Towarzystw Neuronaukowych dr Lucia Amoruso z Baskijskiego Centrum Percepcji Mózgu i Języka w San Sebastian w Hiszpanii. Wynika z nich, że im większą liczbą języków posługuje się dana osoba, tym młodszy wydaje się jej być jej mózg. Naukowcy przeanalizowali grupy mieszkańców z kraju Basków. Niektórzy spośród nich posługują się nawet 4 językami, w tym różnymi kombinacjami hiszpańskiego, baskijskiego, francuskiego i angielskiego. Na początku badania dane od ponad 700 osób wykorzystano do stworzenia tzw. zegara starzenia się mózgu. Zastosowano metodę, która monitoruje pracę mózgu podczas aktywności komórek nerwowych. Następnie przy użyciu sztucznej inteligencji przeanalizowano uzyskane dane, aby określić, jaki poziom połączeń między obszarami mózgu jest typowy dla osób w różnej grupie wieku. Badacze stwierdzili, że mózgi osób posługujących się 2 językami były, według opracowanego zegara, średnio około 6 lat młodsze niż osób jednojęzycznych. W przypadku osób mówiących 3 językami różnica wynosiła około 7 lat. U osób władających 4 językami było ich tych lat aż około 13. Efekt ten nie zależał wyłącznie od liczby znanych języków. Wyższy poziom biegłości językowej oraz wcześniejsze opanowanie 2 języka również wiązały się z wolniejszym starzeniem się mózgu. Oznacza to, że doświadczenie wielojęzyczności działa stopniowo. Nie chodzi jedynie o to, czy ktoś jest dwujęzyczny, lecz o głębokość i długość kontaktu z wieloma językami, wyjaśniają naukowcy. W analizach uwzględniono takie czynniki jak wiek, płeć, poziom wykształcenia uczestników. Autorzy podkreślają jednak, że nie można całkowicie wykluczyć wpływu innych elementów oddziałujących na zdrowie mózgu, takich jak styl życia czy poziom aktywności społecznej. Dr Amoruso i jej współpracownicy planują przeprowadzenie podobnych badań u osób cierpiących na choroby neurodegeneracyjne, takie jak na przykład choroba Alzheimera, w których szczególnie zaznacza się starzenie mózgu. Zamierzają również sprawdzić, czy posługiwanie się 2 lub większą liczbą bardzo podobnych do siebie języków może wywierać jeszcze silniejszy wpływ na funkcjonowanie mózgu. Jak argumentują badacze, rozróżnianie blisko spokrewnionych systemów językowych wymaga większej kontroli poznawczej. Badanie to sugeruje, że nauka 2., 3., nawet 4. języka może pomagać utrzymać mózg w młodym stanie przez dłuższy czas, a im wcześniej rozpoczniemy naukę, tym lepiej. Istnieje wiele powodów, aby uczyć się kolejnych języków na każdym etapie życia, społecznych, kulturowych i związanych ze zdrowiem mózgu. Dlatego warto wspierać naukę języków zarówno w szkołach, jak i przez całe życie, komentują naukowcy.

0: Przegląd wydarzeń tygodnia. Witam Państwa, Beata Rumianek. Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw wyżywienia i rolnictwa poinformowała, że ceny żywności w lipcu osiągnęły najwyższy poziom od stycznia 2023 roku. Według organizacji wzrost był efektem upałów, wysokich kosztów energii oraz narastających napięć w regionie Morza Czarnego. Jak wskazano w raporcie, głównym czynnikiem wzrostu indeksu były wyższe ceny zbóż. W porównaniu z czerwcem wzrosły one o 3,4%, a w ujęciu rocznym o 6,9%. Wzrost cen pszenicy jest w dużej mierze konsekwencją pogarszającej się sytuacji bezpieczeństwa na Morzu Czarnym. Po rosyjskich atakach największe firmy transportowo-spedycyjne zawiesiły obsługę ukraińskich portów w rejonie Odessy. Z kolei ukraińskie ataki dronowe skłoniły czołowych rosyjskich operatorów do wstrzymywania przyjmowania zleceń związanych z żeglugą przez ten akwen. Choć od początku pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku eksport pszenicy z obu państw wyraźnie się zmniejszył. Rosja i Ukraina nadal należą do największych światowych eksporterów tego zboża. Od piątku 7 sierpnia obowiązuje ustawa wprowadzająca bon senioralny w Polsce. Nowe świadczenie, które ma ułatwić osobom starszym korzystanie z doraźnej pomocy w codziennym funkcjonowaniu. Aby otrzymać wsparcie, senior będzie musiał spełniać określone kryteria, przejść ocenę swoich potrzeb i podpisać umowę z gminą. Bon senioralny to świadczenie niepieniężne przeznaczone dla osób, które ukończyły 65 lat. Mogą z niego skorzystać obywatele Polski oraz państw Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii pod warunkiem, że ich średni dochód nie przekracza 3410 zł. Wsparcie będzie miało charakter doraźny i będzie mogło być świadczone maksymalnie przez 2 tygodnie. Obejmie pomoc w wykonywaniu codziennych czynności, takich jak poruszanie, przygotowanie posiłków, ubieranie się, utrzymanie higieny i porządku, a także wsparcie w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych czy utrzymywaniu kontaktów z otoczeniem. Zgodnie z szacunkami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, stopa bezrobocia rejestrowanego w lipcu w Polsce wyniosła 5,9% wobec 5,8% w czerwcu. Najwyższe bezrobocie wciąż w tych samych powiatach. Podobnie jak w ubiegłym miesiącu, najwyższą szacowaną stopę bezrobocia zanotowano w powiatach szydłowieckim, brzozowskim, przysuskim, w województwie mazowieckim i najniższą stopę zanotowano w powiecie poznańskim, mieście na prawach powiatu Poznaniu i w Warszawie. Średnie ceny paliw w stacjach, na stacjach benzynowych przekroczyły psychologiczną barierę 8 zł za litr. Resort Energii rozmawia z Orlenem na temat możliwości obniżenia cen paliw na stacjach, przekazał minister energii Miłosz Motyka. Według niego rozszerzenia wymaga zakres promocji na paliwa na stacjach koncernu. Rząd rosyjski zezwolił na tymczasową produkcję, import i sprzedaż benzyny niskiej jakości, poinformowało Ministerstwo Energii. Wskazało, że środek antykryzysowy w obliczu ogólnokrajowego niedoboru paliwa. Już od 2013 roku paliwo to zostało zakazane ze względu na wysoki poziom zanieczyszczeń. Eksperci do spraw ochrony środowiska ostrzegają również, że spalanie paliw gorszej jakości zwiększa ilość smogu i kwaśnych deszczów. Stanowi też zagrożenie dla zdrowia, zaostrzając w ośrodkach miejskiej choroby układu oddechowego, takie jak astma. Valerij Załużny, były dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy, liderem zaufania wśród polityków w Ukrainie. Prezydent Wołodymyr Zełenski zajmuje odległe 6. miejsce. 2. miejsce zajął odwołany niedawno minister obrony Michajło Fiodorow. W jego przypadku w pełni lub raczej ufa mu 64% ankietowanych. Podium zamyka Robert Magyar Brody, dowódca sił bezzałogowych, który cieszy się całkowitym lub częściowym zaufaniem ponad 51% Ukraińców. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump poinformował, że porozumienie w sprawie ponownego otwarcia cieśniny Ormus nie zostało jeszcze sfinalizowane. Zaznaczył, że negocjacje z Iranem trwają i do zawarcia umowy może dojść w niedalekiej przyszłości. Podobne deklaracje przedstawiał wcześniej wielokrotnie i zwykle kończyły się kolejnymi eskalacjami. Szef amerykańskiej dyplomacji wskazał, że problemem jest kwestia ambicji nuklearnych Teheranu. Waszyngton chce, by Iran nigdy nie wszedł w posiadanie broni jądrowej. Stany Zjednoczone chcą, by denuklearyzacja była najważniejszą częścią porozumienia pokojowego. Rubio nie przedstawił jednak szczegółów dotyczących zaangażowania Waszyngtonu w te rozmowy. Prezydent Iranu Masoud Pezeszkian oświadczył, że Teheran będzie bronił swoich granic i interesów, ale nie dąży do rozszerzenia konfliktu. Pentagon pracuje nad gruntowną przebudową amerykańskiej doktryny nuklearnej, ujawniła stacja NBC News, powołując się na 5 źródeł. Ocenia się, że nowa strategia ma zmienić sposób, w jaki Stany Zjednoczone zareagują na wybuch ewentualnego konfliktu z Chinami lub Rosją. Nowa strategia kładzie większy nacisk na taktyczną broń jądrową krótszego zasięgu, która mogłaby być wykorzystywana w konfliktach regionalnych z udziałem sojuszników Stanów Zjednoczonych. Celem jest przygotowanie się na sytuacje, w których partnerzy zostaną zaatakowani przez Rosję lub Chiny. Amerykańskie siły zbrojne zużyły podczas wojny z Iranem znaczną część swoich globalnych zapasów pocisków precyzyjnego rażenia, ujawniła agencja Reutera, powołując się na źródła. Według nich wykorzystano niemal wszystkie pociski ATACMS i PRSM. Wcześniej media poinformowały, że poważnie uszczuplono także zapasy pocisków Patriot i THAAD. Prezydent Donald Trump ma własną wersję. Wykorzystanie zapasów budzi obawy o gotowość amerykańskich sił zbrojnych do przyszłych konfliktów, podkreśliła agencja Reutera. Trzy osoby zaznajomione z tą sprawą wyraziły zaniepokojenie, że malejące zapasy pocisków mogą ograniczyć zdolność Stanów Zjednoczonych do odstraszania potencjalnych przeciwników, w tym Rosji i Chin. Czwarte źródło zaznaczyło jednak, że mimo intensywnego zużycia precyzyjnej amunicji, Stany Zjednoczone są w stanie uzupełniać zapasy. Naukowcy dokonali przełomowego odkrycia. Po raz pierwszy udało się stworzyć funkcjonalne wirusy zaprojektowane przy pomocy sztucznej inteligencji. Osiągnięcie to otwiera nowe możliwości w walce z trudnymi do leczenia infekcjami, ale jednocześnie wywołuje debatę na temat bezpieczeństwa biologicznego i kontroli nad rozwojem tej technologii. Stworzone wirusy należą do grupy bakteriofagów, wirusów, które atakują wyłącznie bakterie. Od lat są one wykorzystywane w tzw. terapii fagowej, szczególnie w przypadkach zakażeń bakteryjnych odpornych na antybiotyki. W przeprowadzonych eksperymentach laboratoryjnych koktajl nowych bakteriofagów zaprojektowanych przez sztuczną inteligencję skutecznie zwalczał szczepy bakterii E. coli, które wcześniej wykazywały odporność na naturalnie występujące fagi.
1: Wiadomości sportowe. Siatkówka. Polscy siatkarze wywalczyli złoty medal Ligi Narodów w chińskim Ningbo i obronili tytuł zdobyty przed rokiem. W finale, po emocjonującym i bardzo zaciętym meczu, polska drużyna wygrała trudny, w wyrównanej walce 5-setowy bój 3-2 z reprezentacją USA. Do turnieju finałowego przez fazę zasadniczą Polacy przeszli z drugiego miejsca za Japonię. W ćwierćfinale pokonali Ukrainę 3-1, a w półfinale reprezentacja Polski wygrała łatwo w trzech setach do 16, 19 i 17 ze Słowenią. Brązowy medal zdobyła Słowenia, która pokonała Japonię. Polacy, zdobywając złoty medal Ligi Narodów, otrzymali $1 000 000 nagrody. A Amerykanie za drugie miejsce połowę tego żużel. Siódmą edycję indywidualnych Mistrzostw Świata Grand Prix Polski w Łodzi na łódzkiej Moto Arenie wygrał Brytyjczyk Robert Lambert. Drugi był Patryk Dudek, a trzeci Australijczyk Brady Kurz. W finale pierwszy raz od pół roku zabrakło Bartosza Zmarzlika. W klasyfikacji generalnej Australijczyk Brady Kurz po łódzkim Grand Prix zrównał się dorobkiem punktowym z Bartoszem Zmarzlikiem i mają po 109 punktów. Trzeci Robert Lambert ma 101 punktów. Pozostali Polacy, piąty jest Patryk Dudek, 69 punktów i siódmy Kacper Woryna, 64 punkty. Następna runda w ten weekend to Grand Prix Łotwy w Rydze. Piłka nożna. Wyniki polskich drużyn w rozgrywkach europejskich. Liga Europy. Jagiellonia Białystok wygrała u siebie ze szkockim Rangers FC 2-1, a Lech Poznań pokonał 1-0 Klaksvik z Wysp Owczych. W lidze konferencji Raków Częstochowa zremisował w Sztokholmie z Hammarby IF 0-0, a GKS Katowice przegrał w Izraelu z Hapoel Tel Awiw 0-2. Rewanżowe mecze odbędą się 13 sierpnia. W polskiej ekstraklasie rozegrano drugą kolejkę. GKS Katowice wygrał 3-1 z Radomiakiem Radą. Śląsk Wrocław pokonał 2-1 Raków Częstochowę. Legia Warszawa wygrała 3-1 z Zagłębiem Lubin. Wieczysta Kraków przegrała 1-2 z Lechem Poznań. Piast Gliwice pokonał 4-3 Wisłę Kraków. Motor Lublin przegrał 1-2 z Jagiellonią Białystok. Wisła Płock zremisowała 0-0 z Widzewem Łódź i mecz Korona Kielce Górnik Zabrze został przełożony. Po dwóch kolejkach na prowadzeniu jest Legia Warszawa, druga Jagiellonia Białystok. Tabelę zamyka Raków Częstochowa i Wieczysta Kraków. tenis. W turnieju WTA 1000 na kortach twardych w Toronto zagrały cztery polskie tenisistki. Iga Świątek powróciła do gry po dłuższej przerwie. W pierwszym meczu wygrała z młodą Czeszką Sarą Bejlek 6-0-6-3. W meczu trzeciej rundy turnieju w Toronto pokonała po dobrej grze Szwajcarkę Wiktorię Golubic 6-2-6-1 i awansowała do czwartej rundy zmagań w Kanadzie, gdzie spotka się dzisiaj z Ukrainką Martą Kostiuk. Inne polskie tenisistki odpadły wcześniej. Maja Chwalińska przegrała pierwszy mecz z Australijką Talią Gibson 5-7-1-6. Tym samym Polka zanotowała nieudany powrót po przerwie powodowanej urazem doznanym podczas Wimbledonu. Magdalena Fręch przegrała w drugiej rundzie z Amerykanką Jessicą Pegulą w dwóch setach. W pierwszej rundzie wygrała w dwóch setach z francuską Leolią Jean-Jean 7-5-6-3. A Magdalinette przegrała w drugiej rundzie z Amerykanką Iwą Jowicz 3-6-5-7. W pierwszej rundzie pokonała Kanadyjkę Carol Zhao w trzech setach 4-6-6-1-6-4. Polscy tenisiści Hubert Hurkacz w pierwszej rundzie pokonał Amerykanina Marcosa Girona. W drugiej rundzie pokonał Chilijczyka Alejandro Tablio, 26 w rankingu ATP. A teraz w trzeciej rundzie zmierzy się z Holendrem Potikiem van de Zandschulpem. Natomiast Karol Majchrzak odpadł w pierwszej rundzie, przegrywając z Francuzem Żelem Monfisem w dwóch setach. Kolarstwo. Wystartował wyścig kolarski Tour de Pologne 2026. Trasa wyścigu ma około 1111 km w 7 etapach. Start, pierwszy długi etap, liczący 235 km, wystartował z Gdyni do Koszalina. Na finiszu najszybszy był Włoch Jonathan Milan. Kolarze przejechali już 5 z 7 etapów. Dziś szósty etap w Bukowinie Tatrzańskiej, 126 km, a jutro jazda indywidualna na czas, 12,5 km i meta w Wieliczce. Po 5 etapach w klasyfikacji generalnej liderem jest Holender Bart Lemmen, drugi Włoch Christian Scaroni. Polacy na dalszych pozycjach. 29. Filip Gruszczyński, 31. Michał Kwiatkowski, a 53. Jakub Kaczmarek.

To będzie zjawisko astronomiczne roku. 12 sierpnia nastąpi całkowite zaćmienie Słońca. W Polsce będzie widoczne jako częściowe. W Australii nie będziemy mieli okazji oglądać zaćmienia Słońca tym razem, a na oglądanie całkowitego zaćmienia można wybrać się do Hiszpanii lub Islandii. Całkowite zaćmienie Słońca należy do najbardziej spektakularnych zjawisk astronomicznych. Emocji odczuwanych podczas zaćmienia całkowitego nie oddają ani fotografie, ani filmy, ani internetowe streamy. Dlatego też wiele osób, które raz miały okazję zobaczyć zaćmienie Słońca, całkowite zaćmienie, jeździ na kolejne zaćmienia. W tym roku, w sierpniu, pas zaćmienia całkowitego przebiegnie względnie blisko Polski. Obejmie okolice turystycznych podróży Polaków, można je będzie zobaczyć na Islandii i w Hiszpanii. Natomiast w Polsce zobaczymy zaćmienie częściowe. Maksymalna faza wyniesie 88% w Dolinie Kłodzkiej, a na Mazurach będzie to maksymalnie 85%. Istotną kwestią sierpniowego zaćmienia jest wysokość Słońca na niebie. Zaćmienie będzie przy zachodzie Słońca, a więc Słońce będzie nisko nad horyzontem. A to oznacza, że do obserwacji trzeba wybrać miejsce, w którym nic nie będzie nam przesłaniało zachodniego horyzontu. Budynki czy drzewa, a nawet dalekie góry czy wzgórza. Jest to istotne szczególnie w przypadku Hiszpanii, gdzie Słońce będzie bliżej niż w Islandii. Gdyby komuś przepadło tegoroczne zaćmienie całkowite, to będzie okazja na powtórkę w 2027 roku. Wtedy to pas całkowitego zaćmienia przejdzie m.in. przez Egipt, w tym przez kurort Marsa Alam oraz przez Dolinę Królów, w której znajdują się grobowce faraonów.

Sejmiki bocianów to niezawodny sygnał, że te ptaki szykują się do odlotu na zimowiska w Afryce. Młode intensywnie trenują lot. Instynkt podpowie słabszym osobnikom, że lepiej będzie pozostać w Polsce na zimę. Ponieważ w gniazdach zrobiło się ciasno, dorosłe bociany często teraz się z nich wynoszą. Trenowanie lotów przez młode bociany białe zapowiada, że te ptaki już wkrótce odlecą z Polski na zimowiska w Afryce. Do pokonania mają nawet 5000 kilometrów. Zazwyczaj bociany odlatywały w drugiej połowie sierpnia, ale w tym roku ten proces jest trochę przyspieszony. Pojawiły się informacje, że już nad cieśniną Bosfor jest bardzo dużo bocianów. Te ptaki mają szósty zmysł związany z czasem, kiedy trzeba lecieć. Muszą mieć odpowiednie ciśnienie powietrza, bo one większą część lotu szybują. Kiedy uznają, że to już czas, że pora się zbierać, by dolecieć na zimowe miejsce zimowania, to wyruszą. Sądzę, że to może być już za około 2 tygodnie, ocenił Piotr Bogdaszewski z Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Odbywające się bocianie sejmiki to liczne zgromadzenia ptaków, które można obserwować na ośrodni śródleśnych łąkach i polach uprawnych, gdzie wspólnie żerują. Celem zgromadzeń jest przygotowanie się i finalnie rozpoczęcie niezwykłej wędrówki na zimowiska w Afryce. Ciekawostką dla obserwatora przyrody jest fakt, że podczas tych wyjątkowych spotkań bociany wspólnie ćwiczą sztukę szybową. Uczą młode osobniki wykorzystywania powstających dzięki nagrzanej ziemi prądów powietrznych, umożliwiających im rezygnację z aktywnego lotu i oszczędzanie sił. Wyprawa ma swój kres w środkowej, a często i w południowej części Afryki, gdzie bociany dotrą dopiero w listopadzie. Pokonanie tej trasy jest dużym wyzwaniem, jednak plan wędrówki jest dopięty na ostatni guzik. Ściśle ustalona trasa z zaznaczonymi miejscami postoju może tylko skłaniać do jeszcze większego podziwu dla tego gatunku. Najpierw polskie czerwononogi udają się do Turcji, przelatując nad cieśniną Bosfor, gdzie spotykają się z bocianami z innych krajów i łączą się w jeszcze liczniejsze grupy. Dalej trasa przewiduje takie atrakcje jak lot nad wybrzeżem Morza Śródziemnego, Doliną Jordanu, Półwyspem Synaj oraz jedną z najdłuższych rzek na świecie, Nilem.

Projekt finansowany ze środków Marszałka Senatu RP w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą, ogłoszonego przez Kancelarię Marszałka Senatu. Projekt Polska Platforma Medialna Świat, realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Polski program na falach Tutry Polo FM w Sydney dobiega końca. Zapraszam do odbiorników na przyszłą sobotę. Zaczynamy o godzinie 12 w południe. Nasze audycje są w internecie. Adres www.radio2000fm.com.au. Życzę wszystkim dużo zdrowia i wspaniałego tygodnia. Dziękuję za uwagę. Marek Żmuda. Do usłyszenia.

stracone godziny, strzępki rozmów nadsiły lub samotne wieczory, gdy zabiję.